dame na yɛ ɛna no woka kye odifot ɔdane ma meyɛ mupɔ ɔnyanyɛ mogyatoɔ